Salamaleko zwi famba here zwi ku ita here zwi kenge mara kuri ku try zwi daf daf izwi zwini here